0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy.
1: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
2: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Mówiła Chwalińska jeszcze przed starciem ze Schneider, które wygrała. W sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
3: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
0: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl.
4: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
0: A na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł.
1: Rock Radio. Drodze.
5: Ci, co mają długi weekend, no to pewnie korzystają i smacznie śpią. No ale dziś teoretycznie przynajmniej dzień pracy. Piątek, piąty dzień czerwca. Paweł Chudzio, kłaniam się, godzinę 6:00 zaczynamy. W kalendarzu to dzisiaj Dzień Środowiska. A na drogach na razie w naszym mieście jeszcze spokojnie i bez problemów.
1: Pogoda.
5: No nie jest najlepszy pogodowo ten długi weekend. Popatrzmy na to, co dziś będzie się działo w Krakowie. Poranek pochmurny i na termometrach 13-14 stopni Celsjusza. Chmury w ciągu dnia też będą przeważać. Raczej nie będzie takich jakichś dużych przejaśnień. Za to po południu może popadać deszcz. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 24 stopni.
1: Rock Radio 103,8 FM.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: drodze.
1: Na razie jeszcze nie ma jakiegoś dużego tłoku na drogach w Krakowie, no a generalnie dzisiaj też ruch powinien być mniejszy niż zwykle, wszak długi weekend, szkoły nie pracują, wielu kierowców też ma wolne, więc powinno być luźniej. A pogodowo dziś przewaga chmur, maksymalnie do 24 stopni.

0: reklama.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
16: Po reklamie.
17: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów.
18: Rock Radia.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Wołodymyr Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
19: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
17: szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
0: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
17: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6-6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Mirą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
18: Rock Radio. Drodze.
20: Ważne remontowe wieści mam dla Was, bo dziś rusza pierwszy etap prac na ulicach Jancarza i Bohomolca. Na odcinku od Kurzei do Parnickiego ruch samochodowy zostanie wyłączony, autobusy będą kursować wahadłowo. A w wakacje rozpocznie się drugi etap prac i wówczas ulice Jancarza i Bohomolca zostaną wyłączone z ruchu.
18: Pogoda.
20: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, co tam w pogodzie będzie się działo dzisiaj. Piątek zapowiada się niestety pochmurno i to bardzo. Do tego po południu może popadać deszcz. Te chmury dzisiaj będą przeważać na niebie nad Krakowem. A na termometrach teraz 14 stopni, a maksymalnie dzisiaj do 24. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie niskie.
18: Rock Radio 103,8 FM.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość

0: idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
0: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
16: Po reklamie.

Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1485. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Drodze.
18: O tej porze już gęściej zrobiło się na drogach w Krakowie, ale generalnie i tak jest trochę luźniej niż zwykle. Wszak długi weekend mamy w pełni, no i wielu kierowców zrobiło sobie jednak wolne. Pogodowo dzisiaj czeka nas niestety pochmurny dzień. Przeważać będą chmury, może popadać deszcz, maks do 24 stopni.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać.
10: Newsy Rock Radia.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
11: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
12: My bezusłowne.
11: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
9: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
13: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
9: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu, a wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
14: Wolicie majówki czy czerwcówki?
15: Czerwcówki, bo jest cieplej.
16: Majówki, bo grill, no.
17: Majówka to tak bardziej po górach może.
18: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
19: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
14: To wszystkiego najlepszego.
19: Dziękuję.
14: Woli pani majówki czy czerwcówki?
19: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
9: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
10: Rock Radio.
0: drodze.
8: Odpalamy nasze cztery kółka, no i patrzymy, jak teraz wygląda sytuacja na drogach w Krakowie. Nie jest źle, no wszak długi weekend i to wszystko dzięki temu, bo jeździ się trochę lepiej niż zwykle o tej porze. Mimo wszystko jednak nogę z gazu trzeba zdjąć na skrzyżowaniu Meissnera, Lema i Jana Pawła. Więcej aut mamy także w rejonie Kleparza.
12: Pogoda.
8: O poranku na niebie dominują chmury i niestety te chmury będą nam dzisiaj towarzyszyć. Co bardziej przezorni mogą zabrać ze sobą parasole, bo według zapowiedzi meteorologów dziś po południu może popadać deszcz. Co do temperatury, no to o poranku 15-16 stopni teraz pokazują termometry, no a maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 24 stopni. Powietrze w normie.
12: Rock Radio 103,8 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
15: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
5: Po reklamie.
16: Rock Radio. Drodze.
17: Całkiem niezłe wieści z dróg, no bo oczywiście długi weekend, a to oznacza, że na drogach też mniej aut niż zwykle o tej porze. Co do remontów, no to rusza pierwszy etap prac na ulicy Jancarza i Bohomolca w Mistrzejowicach. Na odcinku od Kurzej do Parnickiego ruch samochodowy zostanie wyłączony, a autobusy będą kursować wahadłowo.

0: Reklama.
1: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
4: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka.
13: Newsy Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załańskiego i Władimira Putina. Załański opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
14: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
12: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
0: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
12: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
15: Co może zrobić oszust?
16: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
17: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
12: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
13: Sport w Rock Radio.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
13: Pogoda.
12: Dziś ciepło, mimo że chmur sporo. Od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie, najchłodniej na obszarach podgórskich do 14 stopni. Spore zachmurzenie przez cały dzień, deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta, rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
2: Hasło Czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
1: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
2: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla Was.
1: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
2: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
1: Od czego zacząć?
2: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
1: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
2: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
1: Gdzie odeślemy słuchaczy po szczegóły?
2: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: Reklama.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Ło, widzisz to, co ja?
13: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
16: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
17: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Po reklamie.
23: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
14: Cześć. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Klausa Mitwocha, ale wcześniej newsy.
15: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
16: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
15: Jutro Maja zagra 10 mecz z rzędu w Paryżu.
13: Newsy Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca. I oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą. Jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
17: My bezusłownie gotowi i chcemy dogadać się z Ukrainy mirnymi środkami.
15: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
18: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej.
15: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
18: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
15: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży. podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
0: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
15: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
16: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
15: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15.
9: Newsy Kraków.
1: Paweł Chudzio. Rusza pierwszy etap prac na ulicach Jancarza i Bohomolca w Mistrzejowicach. Na odcinku od ulicy Kurzej do Parnickiego ruch samochodowy zostanie wyłączony, a autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wahadłowo. W okresie wakacyjnym rozpocznie się drugi etap pracy. Wówczas ulice Jancarza i Bohomolca zostaną wyłączone z ruchu. A jak w długi weekend podróżujecie tramwajami i autobusami, no to warto sprawdzać rozkłady jazdy. Są spore zmiany, zwłaszcza dziś, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
12: Komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, będą również zmiany. Zmiany w przypadku linii tramwajowych, no to 11 będzie kursować co 20 minut, 50 i 52 co 10 minut.
1: Zmiany będą też jutro i w niedzielę i to nie tylko w związku z długim weekendem, ale także paradą smoków. No bo właśnie, pradawne stwory opanują w weekend Kraków. Na bulwarach będzie smoczy piknik, oczywiście przez Kraków przejdzie też parada smoków, a na Wiśle będzie wielkie plenerowe widowisko. Za godzinę o tym, jak dzieci pomagają dziadkom.
9: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
1: No nie mam niestety dobrych wieści, jak chodzi o pogodę, bo ten długi weekend jakoś tak nie bardzo może się rozkręcić pogodowo. No jest ciepło, ale niestety dzisiaj na krakowskim niebie sporo chmur. No i z tych chmur może popadać deszcz. No i specy od pogody też ostrzegają, że po południu możliwe nad Krakowem też burze. Co do temperatury, no to maksymalnie dzisiaj do 24 stopni. Ciśnienie niskie.
9: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

No i taką właśnie sentymentalną podróż do połowy lat 90. serwują nam panowie z zespołu Suede w Rock Radio. A ja przypominam, że mamy ważną informację dla kibiców tenisa. Otóż jutrzejszy finał singla kobiet turnieju Roland Garros będziecie mogli obejrzeć na wielkich ekranach. Transmisja z sobotniego finału French Open będzie pokazywana w kinach sieci Helios. Szczegóły oczywiście na rockradio.pl, a my dalej słuchamy klasyki rocka podczas tego piątkowego przedpołudnia. Teraz 8 minut genialnego grania to Led Zeppelin w Rock Radio.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: Jest też Kuba Kaleta. Cześć, Kuba.
0: Jest. A to bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka. O czym porozmawiamy dzisiaj, Olu?
1: Dziś porozmawiamy o tym, że no, kupujesz sobie płytę i myślisz, że na tej płycie będzie twój ulubiony kawałek, którym była promowana ta płyta, a tam nie ma tego utworu.
0: Czyli oszukali.
1: Oszukali, no.
0: No to o takiej sytuacji porozmawiamy już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
0: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Numer, który zawsze kojarzy mi się z czasami gimnazjum, to klasyka rocka od Mysłowic. A my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 90.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1970. To właśnie w tym roku Władysław Gomułka zostaje odsunięty od władzy i pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje Edward Gierek. The Beatles wydają swoją ostatnią płytę, czyli Let It Be, i kończą działalność, a Boeing 747, czyli popularny Jumbo Jet, zabiera na pokład pierwszych pasażerów.
2: Za to dokładnie 56 lat temu, czyli 5 czerwca 1970 roku, wychodzi singiel zespołu Deep Purple pod tytułem Black Knight. Singiel powstał podczas sesji nagraniowych do czwartego krążka pod tytułem Deep Purple in Rock. I wyszedł na singlu, który promował ten album, ale nie trafił w końcu na ten album.
0: Wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz płytę,
2: tak,
0: bo podoba ci się singiel, który ją promuje,
2: tak,
0: a tam tego singla nie ma.
2: To ciekawe. No,
0: brak słów, proszę państwa.
2: Ale pojawił się dopiero 25 lat później,
0: tak,
2: podczas reedycji.

0: inspiracją dla muzyków okazały się dwie kompozycje. Pierwsze to Summertime, czyli aria z opery Porgy and Bess z muzyką George'a Gershwina. I tutaj chodzi o linię basu, która była inspirowana tym właśnie numerem.
1: Tak.
0: Natomiast drugą bardzo mocną inspiracją była piosenka We Ain't Got Nothing Yet psychodeliczno-rockowego zespołu Blue Magus. To jest piosenka, która wyszła w roku 1966 i ten numer Blue Magus, We Ain't Got Nothing Yet, brzmi bardzo podobnie do numeru Black Knight. Bardzo podobnie. A jeśli chodzi o tekst, no to wokalista Ian Gillan przyznaje otwarcie, że starał się napisać jak najbardziej banalny tekst i to mu się udało.
1: To bo... zdecydowanie.
0: Tak, dlatego że my byśmy nawet Państwu chcieli tutaj streścić, o czym jest ta piosenka. No o tym, że jest głucha noc, tak, że ciemno już, zgasły wszystkie światła, ciemno już, noc nadchodzi głucha i to jest wszystko tak naprawdę.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Takich genialnych gitarowych solówek to nigdy za wiele. To klasyka rocka od Erika Claptona w Rock Radio, ale my oczywiście przy piątku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie no kultowego numeru Tilaw, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Proszę bardzo, takiej klasyki polskiego rocka, no to nigdy za wiele. Również przy piątku, zwłaszcza w trakcie długiego weekendu. Ma nam w Rock Radio punktualnie o 11 newsy, a po 11 będzie jeszcze więcej klasyki rocka. A tym razem z początku lat 90. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
0: Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od KNŻ-u, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
11: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów.
10: Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
12: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
13: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
12: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
14: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
12: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
11: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
11: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia. mamografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
11: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około $200 tysięcy. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
16: Newsy Kraków.
17: Paweł Chudzio. Małopolscy uczniowie na rzecz bezpieczeństwa swoich dziadków. Zakończyła się akcja Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w regionie poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Poszło im znakomicie.
18: Co może zrobić oszust?
19: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek. Bardzo potrzebuje 20-50 zł.
20: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
17: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Olą Wasilewską uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce. Uniwersytet Jagielloński zapowiedział zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Od przyszłego roku akademickiego wynik z matematyki nie będzie wymagany. Jutro ruszą prace na rozjeździe przy Bagateli. Jakie zmiany czekają kierowców i pasażerów tramwajów? Między innymi o tym powiemy za godzinę.
16: Rock Radio 103 i 8 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
22: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków, Radzikowskiego 160. autokrak.pl.
16: Pogoda.
17: Piątek w Krakowie niestety mamy pochmurny. Jeżeli chcecie jakichś większych przejaśnień, no to możliwe będą jutro, wtedy trochę słonecznych chwil. Za to dzisiaj przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Za to na termometrach maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Specy od pogody ostrzegają też, że po południu może popadać deszcz, a nawet nad Krakowem mogą przejść burze. Ciśnienie niskie.
16: Rock Radio 103 i 8 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
22: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków, Radzikowskiego 160. autokrak.pl.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

I takie perełki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Santany w Rock Radio. A my tymczasem w programie Przystanek Klasyka Rocka sprawdzamy, co ciekawego warto porobić w wolnym czasie, na przykład w długi weekend. I jeżeli chcielibyście spędzić dzisiejszy wieczór w komediowo-stand-upowym klimacie, no to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. A to dlatego, że wieczorem będziecie mogli tam wpaść na komediowe testy. Swoje materiały będzie prezentować czwórka komików związanych z krakowską ekipą Comedy Lab. Na scenie zobaczymy Bartka Zajdę, Tomka Machnickiego, Łukasza Wolskiego i Bartka Chmiela. Start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru Pink Floyd w Rock Radio.

0: Tutaj nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od zespołu Chumba Wamba w Rock Radio. No ale oczywiście czym byłoby to piątkowe przedpołudnie bez odpowiedniej dawki klasyki polskiego rocka? Już za chwilę zapuścimy sobie Republikę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Na przystanek klasyka rocka zaprasza

Proszę bardzo, i to jest numer, który doskonale sprawdza się również za kółkiem. To klasyka rocka od Lynyrd Skynyrd w Rock Radio. Długi weekend trwa i bardzo dobrze, a to oczywiście nie koniec atrakcji na naszej antenie, a to dlatego, że jutro i pojutrze, jak zwykle, będziemy sobie słuchali audycji Rock Radio Poleca na Wynos, w której nie zabraknie rzecz jasna klasyki rocka, ale będziecie mogli w niej także zgarnąć mocne lektury, nie tylko na te leniwe, wiosenne, coraz cieplejsze popołudnia. Ja już teraz mogę wam zdradzić, że do zgarnięcia będą kryminały. Zazdrościsz mi autorstwa Agnieszki Peszek. Martwi też mówią autorstwa Rafała Gliny oraz Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Program Rock Radio Poleca na Wynos startuje w sobotę i w niedzielę od 15:00 i z wami przez te dwa weekendowe popołudnia będzie Kajetan Kajtoruszczyk. Już teraz serdecznie was zapraszam na jutro i na pojutrze w jego imieniu, no ale oczywiście do jutra i do niedzieli mamy mnóstwo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz klimatyczny kawałek Genesis w Rock Radio.

0: No i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od zespołu Azyl P w Rock Radiu, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru prosto z początku lat 80. To będzie klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: Została ostatnia reklama.
20: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio.
23: Klasyka.
22: Klasyka.

0: No i takiej właśnie klasyki rocka na pewno nie zabraknie przez cały ten długi weekend w Rock Radiu, punktualnie o 12 newsy, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka z lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes. Less stress.
14: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
0: Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
16: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne.
15: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju. Na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
17: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
16: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA. Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
1: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
16: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
18: Newsy Kraków.
19: Paweł Chudzio. Niemal połowa zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Krakowa projektów została odrzucona jeszcze przed głosowaniem. To z powodów formalnych, a także merytorycznych. Autorzy odrzuconych właśnie z tego powodu pomysłów mogą się odwołać. Czas na to mają do 13 czerwca. Jutro ruszą prace na rozjeździe przy Bagateli. W związku z rozpoczęciem robót zamknięty dla ruchu tramwajowego i samochodowego zostanie odcinek ulicy Karmelickiej od Bagateli do ulicy Garbarskiej. Prace obejmą też rejon skrzyżowania ulic Karmelickiej, Podwale i Dunajewskiego. Latem możecie zadbać o kondycję w samym centrum Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej kolejny rok z rzędu organizuje zajęcia w parku przy ulicy Fabrycznej. Podobne wydarzenia zaplanowano także w innych miejskich parkach.
20: Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30, na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie.
19: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Na zajęcia nie obowiązują zapisy.
18: Rock Radio 103 i 8 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
22: Sponsorem programu jest Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
18: Pogoda.
19: Spoglądamy za okno. Niezbyt dobre wieści dla tych, którzy mają długi, długi weekend, no bo dzisiaj w Krakowie na termometrach co prawda do 24 stopni Celsjusza, no ale pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Może także popadać deszcz. Specy od pogody ostrzegają także przed burzami. Wiatr wieje słaby, momentami mocniejszy. Jutro powinno być lepiej, więcej słońca.
18: Rock Radio 103 i 8 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
22: Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No i gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, no to właśnie tak. To The Rolling Stones w Rock Radio, a ja przypominam, że no już tylko godziny dzielą nas od kolejnego 203 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Na rockradio.pl możecie głosować na swoich faworytów, znajdziecie tam 50 propozycji, to są numery m.in. Oasis, Pink Floyd czy Republiki, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać swoje własne propozycje na rockradio.pl. Wszystkie szczegóły znajdziecie. Klasyczna dziesiątka, numer 203 startuje po 18. Już teraz zapraszam was na to spotkanie w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a my tymczasem robimy sobie taką sentymentalną podróż do pierwszej połowy lat 90. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radio.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba. Jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnym białym kruku. Powiedz Państwu, o czym dziś?
0: No dzisiaj przekonamy się, że mieliśmy Gary'ego Newmana w domu.
1: O.
0: No.
1: Ładnie.
0: No. I prawdziwie.
1: I prawdziwie w wielkim skrócie, tak to jest,
0: no,
1: już
0: tak,
1: za chwilę...
0: Tak, to jest dziennikarstwo, tak? Że się przedstawia dużo treści w takiej formie skróconej, po prostu, no. Tego uczą podobno na studiach. Nie wiem, bo ja nie byłem na studiach
1: dziennikarskich. Zebraliśmy wszystko, co mogliśmy.
0: Tak, w taką pigułkę tak zwaną.
1: Już za chwilę więcej w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i to jest numer, który przypomina mi, że te wakacje są już coraz bliżej. Klasyka rocka od Bryana Adamsa. A my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś będzie o zespole Exodus i ich singlu Jestem automatem, najdłuższy lot z 81 roku. I kawałek zaproponował nam Artur w komentarzu na Facebooku. To nie jest pierwsza styczność ze zespołem Exodus, dlatego że rozmawialiśmy o nim w październiku, w styczniu, w kwietniu, więc dla przypomnienia tylko, Exodus to warszawski zespół, który działał w latach 70., 80. i grał muzykę art-rockową, prog-rockową.
0: No i z elementami rocka symfonicznego.
2: No faktycznie. A za to na klawiszach grał Władysław Komendarek,
0: który później zasłynął jako kompozytor muzyki elektronicznej.
2: Zgadza się.

0: Exodus działał przez 9 lat i pozostawił po sobie 4 płyty długogrające, przy czym dwie z nich ujrzały światło dzienne dopiero w 2006 roku przy okazji premiery boksu The Most Beautiful Dream Anthology. A my dzisiaj bierzemy na warsztat właśnie singiel Jestem Automatem, najdłuższy lot. Mm-hmm. Singiel składający się z dwóch kompozycji. Ta ze strony A, czyli Jestem Automatem, to jest kawałek, który ma taki robotyczny klimat. Mnie się on kojarzy z dokonaniami Gary'ego Newmana czy zespołu Kraftwerk. I klawisze w tym numerze brzmią tak, jakby zostały no po prostu pożyczone od Gary'ego Newmana. Tak dosłownie. Pierwotnie te dwa numery wyszły na singlu w 1981 roku, natomiast na to, żeby oba te numery trafiły na jedno duże wydawnictwo, no to trzeba było czekać aż 10 lat, dlatego że te dwa kawałki znajdziemy na składance Singles Collection 1991 oraz na reedycji trzeciej płyty studyjnej Exodusu, czyli albumu Supernova, który ukazał się oryginalnie w roku 1982, ale został wydany ponownie w ubiegłym roku. I z tych dwóch numerów Jestem Automatem jest tym kawałkiem popularniejszym. On się pojawiał później też na innych wydawnictwach, na różnych innych składankach, koncertówkach. Natomiast te dwa numery znajdziemy właśnie na tych wspomnianych dwóch wydawnictwach przed chwilą. O, dwa numery razem, o to mi chodziło.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu przy tym numerze. To klasyka rocka od The Clash w Rock Radio, ale my oczywiście przy piątku, podczas tego długiego weekendu, nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę legendarny hit oddziału zamkniętego, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
5: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i taką klasykę rocka to ja szanuję i bardzo lubię swoją drogą. I takiej klasyki rocka na pewno w Rock Radiu przez cały długi weekend nie zabraknie. Już za chwilę, czyli punktualnie o 13 sprawdzimy, co tam ciekawego dzieje się w kraju i na świecie, bo przed nami najświeższe wydanie newsów. A po 13 posłuchamy sobie numeru z końcówki lat 80., który świetnie sprawdza się również za kółkiem. Więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 13 zapuścimy sobie petardy od Alice Coopera. Na teraz porcja świeżych newsów.
12: 3 ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków.
10: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
13: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
12: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
14: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
12: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
15: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
12: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
7: Czekamy na więcej i na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
9: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
12: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrijewą.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
12: Spore różnice temperatur na zachodzie i północnym zachodzie, tylko od 16 do 20 stopni, na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26, no ale tam spodziewajcie się dziś burz, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Generalnie w większości kraju może dziś padać deszcz.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No i taka klimatyczna klasyka polskiego rocka to jest coś, co doskonale brzmi również w piątek podczas długiego weekendu. To ONA w Rock Radio. A ja przypominam, że po godzinie 15 jak co piątek wyruszy Pociąg do kina, czyli cykl, w którym będziemy sprawdzali, jakie nowości pojawią się w weekend na dużym ekranie. Będziemy też wam podpowiadali, na co warto się do kina wybrać. A do tego będziecie mogli zgarnąć podwójne wejściówki na dowolny seans w kinie Helios. Takie rzeczy po godzinie 15 w przystanku Klasyka Rocka u Mariusza Stelmaszczyka. No a propos ważnych informacji związanych właśnie z dużym ekranem, no to przypominam, że jutrzejszy finał singla kobiet turnieju Roland Garros będziecie mogli obejrzeć na wielkich ekranach, a to dlatego, że transmisja z jutrzejszego finału French Open będzie pokazywana w kinach sieci Helios. Szczegółów szukajcie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie numeru, który możecie złapać tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Golden Earring w Rock Radio.

0: Numer, którego słuchacie bardzo przyjemnie, niezależnie od tego, jaką tam aktualnie mamy temperaturę i pogodę za oknem. To klasyka rocka od Supertramp w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru od zespołu America, więc nigdzie nie odchodźcie i miejcie włączoną aplikację Rocka.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Wróżka Sama Chodzi, klasy karaoke od Manamu w Rock Radiu. A ja przypominam, że my w Rock Radiu na okrągło słuchamy klasyki rocka, a wieczorami w naszym studiu pojawiają się nieźli goście. I ja już teraz mogę wam zdradzić co nieco na temat tego, kto tym niezłym gościem będzie w przyszłym tygodniu. Otóż we wtorek w naszym studiu pojawi się Rafał Glina, czyli autor kryminalnego cyklu o komisarzu Jacku Okońskim. A to dlatego, że pod koniec maja ukazała się najnowsza, czwarta część tej właśnie serii o komisarzu Okońskim. Książka zatytułowana Martwi też mówią. I razem z Rafałem Gliną we wtorek wspólnie rozbierzemy na czynniki pierwsze treść i formę tej właśnie książki. Na rozmowę z Rafałem Gliną zapraszam was na wtorek do programu Niezły Gość Rock Radia na 22. Ale również w sobotę i w niedzielę będziecie mogli właśnie tę książkę, czyli Martwi też mówią, zgarnąć w programie Rock Radio Poleca na Wynos po godzinie 15. Tę książkę oraz kilka innych ciekawych kryminałów będzie miał dla was Kajetan Kajtoruszczyk. Ja już teraz zapraszam was serdecznie na te dwa weekendowe spotkania w programie Rock Radio Poleca na Wynos od godziny 15, a tymczasem słuchamy numeru, który możecie usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio.

0: numer oparty na niesamowitym riffie. To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio. Ale my oczywiście przy piątku, no i podczas tego długiego weekendu, nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę wleci wielki hit Azylu P, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
13: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
14: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

No i przypominam, że jeżeli słyszycie w eterze klasykę rocka, no to znak, że słuchacie Rock Radia i tej klasyki rocka na pewno nie zabraknie przez cały długi weekend. Punktualnie o 14:00 newsy, sprawdzimy, co tam ciekawego i ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a po 14:00 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z samego początku lat 80. w Rock Radiu.

0: reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
8: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
10: Po 14 wleci klasyka polskiego rocka od Perfektu, ale zaczniemy od wiadomości.
11: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open.
5: Rock Radia.
11: Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
12: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
11: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
13: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
11: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
14: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
11: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
4: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telewizjami, bo Maja jest tego warta.
11: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirzą Andrijewą.
5: Pogoda.
11: W wielu regionach deszczowo, a we wschodniej połowie kraju też burzowo. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami bardzo ciepło, 25 stopni na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Na zachodzie kraju z kolei od 16 do 20.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Bardzo przyjemny jest ten kawałek, prawda? To klasyka rock od The Wallflowers w Rock Radiu, a ja przypominam, że my w Rock Radiu no nie tylko słuchamy sobie tej klasyki rocka w najlepszym wydaniu, ale również podpowiadamy wam, co ciekawego warto porobić w wolnym czasie, również w ten weekend, a nawet dzisiaj wieczorem, jeżeli jesteście w Krakowie albo macie do Krakowa blisko, no to warto, żebyście wpadli wieczorem do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że dzisiaj będziecie mogli tam zobaczyć, wziąć udział w komediowych testach. Swoje nowe materiały na scenie będzie testować czwórka komików związanych z krakowską ekipą Comedy Lab i w związku z tym przed mikrofonem zobaczymy Bartka Zajdę, Tomka Machnickiego, Łukasza Wolskiego i Bartka Chmiela. Start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie numeru opartego na genialnym gitarowym riffie. To klasyka rocka od Black Sabbath w Rock Radio.

Numer, który mnie zawsze kojarzy się z czasami późnej podstawówki, to klasyka rocka od Mysłowic w Rock Radio. I to wcale nie jest nasze ostatnie słowo w temacie klasyki rocka z lat 90. Już za chwilę. No, nomen omen, numer kultowy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: No i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Nazareth w Rock Radio. A ja przypominam, że już tylko 3,5 godziny dzielą nas od startu 203. notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Przypominam, że możecie mieć realny wpływ na kształt tego notowania. Wchodzicie na rockradio.pl, wybieracie jedną z 50 propozycji, oddajecie na nią głos i po godzinie 18 wszyscy przekonujemy się, jak te głosy się ułożyły, no i jak wygląda to zestawienie klasycznej dziesiątki. My codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. No i teraz zdecydowanie jeden z największych rockowych hitów lat 80., w ogóle hitów lat 80., to klasyka rocka od Europe w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Numer, który mnie zawsze przenosi w czasy, no, późnej podstawówki. Klasyka rocka od Blondie w Rock Radiu, ale my oczywiście nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie wielkiego hitu Lady Punk z końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
16: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: została ostatnia reklama.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl. Po reklamie.
2: To jest... Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Oczywiście my powoli zbliżamy się do godziny 15. Punktualnie o 15 newsy Rock Radia, a po 15 zapraszam was na kolejną porcję klasyki rocka w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, który będzie z wami podczas tego piątkowego popołudnia i wieczoru. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się w poniedziałek od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Po reklamie.
8: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
9: Dzień dobry, godzina 15, piątek i już za chwilę, jak co tydzień, sprawdzimy, jakie filmy warto obejrzeć w kinie i postaram się też do tego kina kogoś z Was wysłać.
10: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii.
8: Rock Radia.
10: Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
11: Najważniejsza informacja na dzisiaj taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
10: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
12: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
13: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
12: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
10: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
14: Wolicie majówki czy czerwcówki?
15: Czerwcówki, bo jest cieplej.
16: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może. Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
10: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
8: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
17: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek filmowo blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier, nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Do niedzieli w kinach oraz online na platformie VOD trwa krakowski festiwal filmowy. A tymczasem Kraków szykuje się na jubileuszową 25. Wielką Paradę Smoków. W weekend ponownie Kraków stanie się miastem smoków. Będzie smoczy piknik na bulwarach, parada stworów, no i smocze widowisko na Wiśle. A w niedzielę Kraków po raz kolejny zamieni się w najbardziej barwne miasto w Polsce. Teren zielony przed Tauron Areną Kraków wypełni się muzyką, energią i tysiącami kolorów. A to wszystko podczas kolejnej edycji Festiwalu Kolorów. Akademia Sztuk Pięknych zaprasza na wystawę końcowo-roczną swoich studentów. Pracę będzie można oglądać od 7 do 14 czerwca we wszystkich lokalizacjach ASP. Do usłyszenia.
8: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
10: Dużo chmur, deszczowo w zachodniej połowie kraju, we wschodniej z kolei możliwe dziś burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 16 do 20 stopni na zachodzie i od 20 do 26 na wschodzie kraju.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk. Rock Radio. Hey!

0: Pociąg do kina w Rock Radio.
1: Jest piątek i w Rock Radio zaglądamy do kina. Tam możemy oglądać film z serii Straszny Film. Tak jest, ta seria, kultowa seria wraca, kolejna odsłona produkcji, która w bezpardonowy sposób łączy grozę z humorem, opowiada o czwórce bohaterów, którzy ponownie stają się celem tajemniczego mordercy. Także dziś możecie oglądać widowiskową produkcję Władcy Wszechświata, która jest inspirowana kultowym serialem animowanym z lat 80. To zresztą jest dzieckiem wychowanym w latach 90. No to doskonale pamięta Himena. No i właśnie głównym bohaterem filmu jest książę Adam, który dzięki magicznej mocy przemienia się w potężnego, wspomnianego Himena. W nadchodzącym tygodniu też w środę, dokładnie 10 czerwca, dosyć nietypowo, swoją premierę będzie miał najnowszy film Stevena Spielberga, więc Dzień Objawienia. To jest thriller science fiction, w którym to prezenterka pogody podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym, obcym języku. Jedyną osobą, która zdaje się rozumieć znaczenie niepokojących słów, jest analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, Daniel. No i mężczyzna chce podzielić się treścią wiadomości ze światem, jednak do gry wkraczają rządowi agenci. No i zaczyna się zabawa. Więc jeśli chcielibyście się wybrać na dowolne seanse w kinach Helios, to mam dla was wejściówki. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, w którym roku rodził się reżyser Steven Spielberg i dlaczego to właśnie wam wejściówki się należą.
0: Pociąg do kina.

0: Generation, rok radio i klasyka roka podczas tego popołudnia, a za chwilę obiecuję, że każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, bo mam dla was m.in. Bon Jovi i ON.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą.

0: ofertę gozlady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram, a ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Radio Klasyka Rocka i kawałek, który kojarzy mi się ze szkolnymi czasami, bo akurat podczas tych szkolnych dyskotek nie raz, nie dwa puszczany był ten kawałek i wszyscy dosłownie śpiewali ten refren razem z panem Jonem Bon Jovi. It's My Life, Bon Jovi, Rock Radio i Klasyka Rocka, a dzisiaj też mam nadzieję, że będzie sporo muzycznych emocji po godzinie 18, bo jak co tydzień klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów to będzie 203 notowanie i sprawdzimy, jak w tym tygodniu głosowaliście na rockradio.pl. A już teraz mam dla was Oena, Niekochana.

0: Tears in My Eyes, a więc grupa Ultravox. Zdecydowanie czuć tutaj ducha lat 80. Natomiast też pamiętajcie, że Rock Radio możecie słuchać mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a za chwilę m.in. R.E.M. i zespół Hey.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
14: Dzień dobry, godzina 16. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę świetna rockowa muzyka. Między innymi ma na mnie Bruce Springsteen oraz też pojawi się gość, czyli Jerry Cantrell z Alice in Chains.
15: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej.
13: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
16: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
15: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
6: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
9: Wczoraj zostajemy do jutra.
6: Tak jest.
15: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15.
12: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
17: Paweł Chudzio. Larwy to druga po głośnych heksach teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili. Spektakl będzie miał swoją premierę dziś w Łaźni Nowej. Tytułowe larwy to kobiety, samotne matki. Autorką adaptacji opowiadania Agnieszki Szpili jest dramaturżka Daria Sobik.
18: Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji.
17: Widowisko łączy elementy typowe dla teatru dramatycznego z postoperą i spektaklem tanecznym. Premiera dziś na dużej scenie Teatru Łaźnia Nowa. A teraz filmowo w kinie Mikro w niedzielę pokaz przedpremierowy najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Z kolei 14 czerwca w Ice Kraków koncert galowy festiwalu Wodecki Twist. Zbudowany będzie wokół piosenki Tylko w kinie.
12: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
15: Na zachodzie od 16 do 20 stopni, na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26, ale tam miejscami burze, lokalnie z gradem. Generalnie w całym kraju dużo chmur, może też padać deszcz.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: rok, Radio Klasyka Rocka, Blinded by the Light. Natomiast już teraz podczas tego popołudnia posłuchajcie fragmentu rozmowy z Jerrym Cantrellem z zespołu Alice in Chains. Jakie są różnice, kiedy tworzysz materiał solowy, a ten z Alice in Chains?
1: The only difference is they're not part of the process, you know. When I'm doing it with Alice, they are. So I kind of do my thing. I might do my thing with the band or outside the band. It's the exact same process. The only difference being the personnel, you know. So they're both really interesting. They're both really satisfying and challenging.
0: Jedyna różnica przy tworzeniu solowego materiału jest taka, że oni wtedy odpoczywają i nie ma ich wokół. A już mówiąc serio, przy tworzeniu z zespołem każdy ma swoje zadanie. Trwają dyskusje, każdy chce coś dać od siebie. Kiedy tworzę solowy materiał, jestem sam. Jestem za wszystko odpowiedzialny. Obie formy są ciekawe i są bardzo inspirujące. Kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny?
2: First time.
1: When did I feel famous?
2: Yes.
0: Pytasz mnie o sławę? Kiedy pojawiliśmy się w radiu, można było nas znaleźć na okładkach gazet i faktycznie wtedy mogliśmy się tak poczuć, więc w latach 90. mogłem rzeczywiście czuć się sławny. A my słuchamy Alice in Chains w Rock Radio. What?

0: charakterystyczny, zagrybnięty głos, a więc Bruce Springsteen, klasyka rocka w Rock Radio podczas tego popołudnia, a za chwilę m.in. Lombard z Nowu Radio, będzie też grupa Led Zeppelin i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Radia Klasyka Rocka, Manic Street Preachers, a już teraz w Rock Radiu Michał Wiraszko, wokalista zespołu Muchy, który tak opowiada o Guns N' Roses. Ma takie osobiste wspomnienia.
1: Tak, byłem Axlem i wybierałem sobie kolegów w klasie, którzy byli odpowiednio muzykami. Był Steven Adler, pierwszy bębniarz. Był Duff McKagan, którym był mój kolega drugi Michał, naprzeciwko z bloku, z ulicy Czeskiej. Slashem był kolega Tomek i chyba więcej sobie nie przypomnę, nie pamiętam kim był Easy na przykład, znaczy kto był Easym bardziej. Nie, no absolutna dzieciacka szajba, wiesz, rysowanie sobie tatuaży Axla na tych... Ciekawe, że w ogóle ta muzyka trafiała do dzieciaków, nie? No wiesz, no to jest z jednej strony poważny, ciężki rok, natomiast z drugiej strony chyba tam było tyle muzyki w tych płytach tak naprawdę. Przekrojowo wszyscy tego słuchali. No potem wiadomo, że Use Your Illusion to są inne piosenki, to są piosenki stadionowe, ale rzeczywiście poczułem silną więź z muzyką, gdzie treści chyba nawet nie do końca świadomie jeszcze wtedy no były mocno dla dorosłych.
0: A my posłuchajmy oryginalnego składu Guns N' Roses Paradise City.

0: Radio Klasyka Rocka Guns N' Roses podczas tego popołudnia, a za parę chwil na pewno pojawi się grupa Extreme, czy też Black.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ło, widzisz to co ja?
15: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
23: Została ostatnia reklama.

0: reklamie.
1: Rock Radio w drodze.
2: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w Zachodniopomorskiem w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Została ostatnia reklama.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Godzina 17, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Foo Fighters, a także Eric Clapton. Adres newsy i pogoda.
14: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami.
12: Newsy Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
14: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
16: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nie
0: nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
14: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszany przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
2: Pogoda.
14: Nocą pochmurno-deszczowo, na północnym wschodzie możliwe początkowo też burze i silny wiatr, ale wszędzie niewykluczone również rozpogodzenia i przejaśnienia. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmacher.

0: strumieniu rocka w Rock Radio.
1: W Rock Radio przenosimy się do roku 1975. To wtedy odbyła się premiera filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy. W Warszawie zakończył się 27 wyścig pokoju. Zwyciężył po raz czwarty i ostatni Ryszard Szurkowski. Odbyła się 47. ceremonia wręczenia Oscarów, a nagrodę główną za najlepszy film zgarnął Ojciec Chrzestny 2 Francisa Forda Coppoli. W 1975 roku urodzili się piłkarz David Beckham, aktor Pedro Pascal, aktorka Kate Winslet czy też Angelina Jolie. W 1975 roku zespół Queen wydaje A Night at the Opera, Patti Smith Horses, a David Bowie Young Americans. Natomiast dokładnie 5 czerwca 1975 roku w studiu Abbey Road w Londynie grupa Pink Floyd nagrywa singiel Shine on You Crazy Diamond. Wydarzenie jest o tyle ważne i symboliczne, gdyż do studia zupełnie niespodziewanie wszedł Syd Barrett, założyciel i pierwszy lider zespołu, który odszedł, a w zasadzie to został odsunięty z Pink Floyd w 1968 roku z powodu pogarszającego się stanu psychicznego, prawdopodobnie wywołanego schizofrenią pogłębioną przez zażywanie LSD. W wywiadach muzycy wspominali, że Barrett był niemal nierozpoznawalny, miał ogoloną głowę i brwi, a jego zachowanie było dziwne i apatyczne. Członkowie zespołu początkowo nie wiedzieli, kim jest ten człowiek. Roger Waters był podobno tak poruszony, że rozpłakał się. David Gilmour i reszta zespołu byli oszołomieni, tym bardziej, że właśnie nagrywali wspomniane Shine on You Crazy Diamond, który był hołdem dla Barretta. A sama płyta zespołu Pink Floyd Wish You Were Here z kawałkiem Shine On You Crazy Diamond ukazała się 12 września 1975 roku.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta, rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
2: Hasło Czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
1: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
2: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla was.
1: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
2: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
1: Od czego zacząć?
2: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
1: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
2: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
1: Gdzie odeślemy słuchaczy poszczegóły?
2: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wow! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, a podczas tego późnego już popołudnia czas na spotkanie z Łukaszem Drapałą, zespół Perfect, który tak wspomina moment dołączenia do Perfectu.
1: Do mojej żony dzwoni pani menadżer Perfectu, Agnieszka, i mówi: słuchaj, spotkajmy się na kawie, bo będzie mała sprawa. A był to drugi telefon, bo 2 lata wcześniej zadzwoniła, bo Grzesiek nie chciał śpiewać do jednej z reklam. Numer Perfectu, ja zastąpiłem Grześka w tej reklamie z utworem Perfectu, więc już się znaliśmy. Monia pojechała na to spotkanie, tę kawę, i dzwoni. Wychodząc mówi: Łukasz, jest taka sprawa, czy ty byś nie chciał zaśpiewać z Perfectem? Ja sobie pomyślałem, że chodzi o jakieś jednorazowe wydarzenie, no bo zespół
2: gdzieś
1: przecież...
2: Grę już coś tam.
1: Tak, wiesz, że przestał istnieć swego czasu, wiesz tam...
2: Że pewnie są goście, ja jedną piosenkę, ktoś inny drugą.
1: Dosłownie, zacząłem w ten stronę.
2: Tak jak czasami, tak na przykład Lady Punk zrobiła z taką płytę.
1: Tak, ja zresztą brałem udział w takich wydarzeniach już i wiesz, i jak mówię, jasne, spoko. Ona mówi: nie, Łukasz, wiesz co, tu chodzi o to, żebyś ty... śpiewał z Perfectem.
2: Tak dłużej troszeczkę.
1: Żebyś ty... ale jak, że był w Perfekcie? Tak, był w Perfekcie. Ja pamiętam, patrzyłem dokładnie na zegarek wiszący, wiesz, nad drzwiami, i sekundnik. I widziałem, że tak okrągło przeleciało 11 sekund. I mówię: tak. I ona zaczęła coś mówić dalej. Ja mówię: tak.
2: Powiedz im tak.
1: A on mówi: naprawdę? Monia mówi: naprawdę? Ja mówię: wiesz co, a powiedz mi tylko jedną rzecz, bo może się dowiedziałaś w międzyczasie. Co Grzesiek na to? Grzesiek na to w porządku, że wszystko jest w porządku, wszyscy są okej. Okay. A więc to
2: jak masz błogosławieństwo?
1: Ja mówię: to mamy to ustalone, więc generalnie, wiesz, i właściwie powiem ci, że chyba przez pierwszy miesiąc po tej decyzji, już w międzyczasie, jak to ogłosiliśmy, jak zaczęliśmy nawet grać próby, jak już zaczęły wpadać nowe terminy grań i w ogóle różne rzeczy, to w ogóle do mnie to nie docierało. Ja byłem, mam wrażenie, taki skopany przez całą sytuację w tej branży, że ja już tyle razy witałem się z gąską w różnych tematach, nie tylko z Chemią, nie tylko z Szewi, ale również w solowych kwestiach, w różnych takich zestawieniach i tak dalej. Ja byłem tak blisko niektórych magicznych rzeczy, że nie bardzo docierało do mnie, że wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego, wiesz? I dzisiaj dopiero, jakby ja nawet jak z tobą rozmawiam, to mówię: kurczę, może faktycznie coś ważnego się stało. I widzisz, nadal do mnie to jakby tak nie kapie.
0: A jeśli chcecie wysłać całej rozmowy z Łukaszem Drapałą, no to znajdziecie ją na rockradio.pl jako audycję Niezły Gość.

0: Skus Out, Rock Radio i Klasyka Rocka. My powoli, powoli zbierzemy się do godziny 18. Mnóstwo świetnej muzyki przed nami, ale też obiecuję, że dziś wieczorem po 18 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. Przed nami 203 notowanie.
1: Rock Radio. Reklama.
2: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Super, super! Super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Ło, widzisz to, co ja?
13: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Została ostatnia reklama.

0: wartościowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Rock Radio. Drodze.
4: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w barierę. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
3: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Jest piątek, godzina 18. Dzień dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem przed nami klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie, uwaga, uwaga, 203 notowania, więc ruszamy po newsach i pogodzie.
14: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy.
12: Newsy Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zapruszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
16: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
14: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
17: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu, jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
14: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, to 6 groszy więcej niż dziś, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością, ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
0: Sport w Rock Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhra z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
0: Pogoda.
14: Noc pochmurna z rozpogodzeniami, ale głównie na zachodzie Polski. Od 8 do 12 stopni. Jutro raczej słonecznie. Miejscami może wzrastać zachmurzenie, a także przelotny deszcz. Temperatura od 20 do 25 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: godzina 18. Mamy piątek, trwa długi weekend. Czy może być jeszcze lepiej? Może być. Poruszamy z klasyczną dziesiątką rokową listą przebojów. 203 notowanie. Przez najbliższe 2 godziny będziemy sprawdzać, jak w tym tygodniu głosowaliście. Wy, słuchacze Rock Radia, na rockradio.pl. No i na początek miejsce 10. Zespół Pink Floyd i High Hopes.
1: Miejsce 10.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. Piątkowy wieczór, powoli odliczamy. Czas na pozycję numer 9 203 notowania. I tutaj mamy cover, tak jest. Cover pewnego pana, który otrzymał nagrodę literacką, nagrodę Nobla. Nazywa się Bob Dylan, ale jak sam przyznał, to wersja Stonesów jest wcale nie gorsza. A chyba już domyślacie się, o co chodzi. Zespół The Rolling Stones i Like a Rolling Stone.
1: Miejsce dziewiąte.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Została ostatnia reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Po reklamie.
6: Na klasyczną dziesiątkę zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Weekend trwa, długi, długi weekend cały czas trwa. Rock Radio i Klasyka Rocka cały czas też dla was gra, a dokładnie to wy gracie swoje kawałki, które wybraliście na rockradio.pl w ramach 203 notowania klasycznej dziesiątki. Czas na kawałek, który kojarzy nam się z jednym, z wolnością. I to jest miejsce ósme. Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność.
1: Miejsce ósme.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. Czas na miejsce siódme dzisiejszego 203 notowania i mamy tutaj kawałek, w którym to grupa Van Halen romansowała też z muzyką elektroniczną, bo takie wstawki, takie klawiszowe wstawki można usłyszeć. Zespół Van Halen i Jump już teraz miejsce siódme.
1: Miejsce siódme.

0: Szczęśliwa siódemka, więc zespół Van Halen i Jump dzięki waszym głosom wylądował na właśnie tym miejscu w ramach 203 notowania, a za chwilę będziemy odliczać dalej.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki. Szarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. W drodze.
20: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo IMGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienia wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
21: Klasyka rocka.

0: fajnie, ktoś dzisiaj wziął wolne, no to w sumie ma 4 dni, żeby skupić się na przyjemnościach, takich jak klasyczna dziesiątka. Czas na miejsce numer 6 i tutaj podczas 203 notowania na pozycji numer 6 mamy kawałek, jeden z najbardziej popularnych zresztą numerów w tejże grupy, a więc Any Way You Want It, Journey.
1: Miejsce 6.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Godzina 19 wybiła, mamy piątkowy wieczór i za chwilę wracamy do notowania 203 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Przed nami 5 najważniejszych miejsc.
12: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiriło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
13: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
12: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
14: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
12: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
15: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bóg.
9: Bukowską uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
15: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
16: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
17: Do lasu się trochę boimy iść.
9: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
12: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
18: Sport w Rock Radio.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał dziś Czecha Jakuba Mężczyka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrijewa. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
18: Pogoda.
12: W nocy od 8 do 12 stopni, raczej pochmurno na zachodzie, rozpogodzenia. Jutro z kolei od 20 do 25 maksymalnie i ma być ładnie. Przeważać będzie słońce, choć miejscami zachmurzenie też się pojawi, jak gdzieniegdzie przelotny deszcz. Ten deszcz głównie na zachodzie i północy Polski.
18: Rock Radio. Klasyka Rock

0: piątkowy wieczór, minęła godzina 19, więc jesteśmy na półmetku 203 notowania klasycznej dziesiątki rokowej listy przebojów i mamy tutaj taką sentymentalną podróż, nostalgiczną podróż do czasów młodości i beztroski, chociaż może nie do końca, jak słuchamy się w tekst. Zespół Dżem, Wehikuł Czasu, miejsce piąte.
1: Miejsce piąte.

Rok Radio Klasyczna Dziesiątka trwa. Jesteśmy tuż, tuż poza podium 203 notowania. Dzięki waszym głosom wylądował tutaj kawałek, który tak naprawdę jest coverem. Ale akurat znamy wszyscy tę wersję, przede wszystkim nagraną przez Janis Joplin. Bardzo poruszający kawałek, bardzo emocjonalny kawałek. Cry Baby.

is be a good man one time to one woman

0: to było miejsce czwarte dzisiejszego notowania w Rock Radio Klasycznej Dziesiątki, 203 notowania dokładnie, więc Janis Joplin i Cry Baby, a przytomnie największa emocja, więc podium.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Została ostatnia reklama.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio Klasyka Rocka, klasyczna dziesiątka trwa. Jesteśmy na pozycji numer 3, a więc podium, tak jest, największe emocje przed nami. I tutaj kawałek, który wzbudzał ogromne kontrowersje. Trwał też, no, pewien spór, czy tak naprawdę ta piosenka nie jest plagiatem zespołu Killing Joke, a więc Nirvana, Come As You Are.
1: Miejsce trzecie.

0: podczas tego długiego weekendu. Czas na pozycję numer 2, 203 notowania. I tutaj mamy podróż do polskiego rocka lat 80. Chyba umieram. Azyl P.
1: Miejsce drugie.

0: Azyl P. chyba umiera, miejsce drugie dzisiejszego notowania, 203 notowania i pozostaje jedno pytanie i odpowiedź, kto na pierwszym miejscu.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, powoli dobijamy do godziny 20, co też oznacza, że powoli to ona się też kończy, a dokładnie to 203 notowanie, ale spokojnie, za tydzień wracamy, będzie 204 notowanie, będziecie mogli znowu wybierać swoje ulubione rockowe kawałki, a kto dzięki wam zajął miejsce pierwsze dzisiaj? Bardzo proszę, zespół ze Szwecji, i nie chodzi o ABBE, Europe, The Final Countdown.
1: Miejsce pierwsze.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie
4: z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko swojego chrząszcza mają też w Pszczynie.
14: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
15: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
13: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
16: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
13: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
10: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
13: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak koziołek, matołek i smok wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.
14: Pogoda.
13: Przed nami ładna sobota, przede wszystkim słonecznie, miejscami tylko opady deszczu, trochę na północy, trochę na zachodzie i trochę na południu. Temperatura 20 stopni na krańcach północno-wschodnich, a w pozostałej części kraju blisko 24.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: kruki klasyki rocka w Rock Radio. W studiu Ola Konopka
1: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś będzie o zespole Exodus i ich singlu Jestem automatem, najdłuższy lot z 81 roku. I kawałek zaproponował nam Artur w komentarzu na Facebooku. To nie jest pierwsza styczność ze zespołem Exodus, dlatego że rozmawialiśmy o nim w październiku, w styczniu, w kwietniu, więc dla przypomnienia tylko, Exodus to warszawski zespół, który działał w latach 70., 80. i grał muzykę art-rockową, prog-rockową.
2: No i z elementami rocka symfonicznego.
1: No faktycznie. A za to na klawiszach grał Władysław Komendarek,
2: który później zasłynął jako kompozytor muzyki elektronicznej.
1: Zgadza się.

0: Exodus działał przez 9 lat i pozostawił po sobie 4 płyty długogrające, przy czym dwie z nich ujrzały światło dzienne dopiero w 2006 roku przy okazji premiery boksu The Most Beautiful Dream Anthology. A my dzisiaj bierzemy na warsztat właśnie singiel Jestem Automatem, najdłuższy lot. Mm-hmm. Singiel składający się z dwóch kompozycji. Ta ze strony A, czyli Jestem Automatem, to jest kawałek, który ma taki robotyczny klimat. Mnie się on kojarzy z dokonaniami Gary'ego Newmana czy zespołu Kraftwerk. I klawisze w tym numerze brzmią tak, jakby zostały no po prostu pożyczone od Gary'ego Newmana. Tak dosłownie. Pierwotnie te dwa numery wyszły na singlu w 1981 roku, natomiast na to, żeby oba te numery trafiły na jedno duże wydawnictwo, no to trzeba było czekać aż 10 lat, dlatego że te dwa kawałki znajdziemy na składance Singles Collection 1991 oraz na reedycji trzeciej płyty studyjnej Exodusu, czyli albumu Supernova, który ukazał się oryginalnie w roku 1982, ale został wydany ponownie w ubiegłym roku i z tych dwóch numerów Jestem Automatem jest tym kawałkiem popularniejszym. On się pojawiał później też na innych wydawnictwach, na różnych innych składankach, koncertówkach. Natomiast te dwa numery znajdziemy właśnie na tych wspomnianych dwóch wydawnictwach przed chwilą. O, dwa numery razem, o to mi chodziło.
1: Białe kruki klasyki rocka

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: wartości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z telekartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Została ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Rock. Radio.
7: Radio.
8: Klasyka. Rocka.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i trawisz to.
7: Aflofarm.
0: Po reklamie.
8: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. No i ze mną jak zawsze jest po tej drugiej stronie, przy drugim mikrofonie, ten niezły gość, tym razem Janusz Radek. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich.
3: Jedno słowo, którym lubisz się określać tak po prostu, to piosenkarz.
4: Uwielbiam to słowo. Nie widzę w tym słowie żadnego znaczenia pejoratywnego, wręcz przeciwnie. Podpisuję się pod wszystkimi barwami i przestrzeniami związanymi z określeniem i z pojęciem piosenkarza.
3: Czyli bardziej jak to byś tak rozwinął? Osoba, która wykonuje piosenki, tworzy je, komponuje. W którą stronę tak najbardziej?
4: Oprócz tego, że i komponuje, i tworzy, to również jest interpretatorem, to również tak naprawdę można byłoby to wszystko zamknąć określeniem opowiada piosenkę.
3: A, bardzo ładnie. No ale tak, to się zgadza, bo każda piosenka z różnego rodzaju muzycznego naprawdę jest swego rodzaju jakąś opowieścią.
4: Teraz akurat jestem w czasie kontaktu z młodzieżą, bo uczestniczę jako juror w takim festiwalu w Bochni, takim integracyjnym festiwalu młodzieży, gdzie kontakt z tymi ludźmi jest niesamowity, ponieważ oni całkowicie nie mają żadnego, oni nie są skażeni. Nie są skażeni żadnymi estradami, żadnym talent showem. Nie są mają wolne umysły, całkowicie wiarygodne i prawdziwe namiętności związane ze śpiewaniem. I to jest takie niesamowicie wiarygodne, rzetelne, wypływające z nich, z głębi, z chęci opowiadania właśnie piosenką. To jest coś niesamowitego, że się okazuje, że w takich młodych latach typu, nie wiem, 10, 15, 17 lat, ludzie są chętni do tego, żeby piosenką opowiadać. Mają swoje obrazy, mają swoje wizje i te wizje przedstawiają właśnie w formie piosenki albo poprzez piosenkę.
3: A jak to jest być jurorem w takim miejscu? To znaczy jakimkolwiek, no, oceniając młodzież pod różnymi względami. Jak ty się z tym czujesz? Bo ty podlegasz tej ocenie na co dzień w swojej pracy oczywiście.
4: To znaczy ja bardzo rzadko bywam takim jurorem. Unikam, znaczy też dlatego, że wychodzę z założenia, że człowiek nie powinien sugerować się w jakiejś szerszej skali opiniami innych ludzi. To znaczy co innego, kiedy się kogoś uczy śpiewać, albo kiedy się z kimś jest przyjacielem, albo towarzyszem właśnie związanym ze stradą, związanym ze sceną. I wtedy możemy sobie rozmawiać o muzyce, rozmawiać o piosence i to musi być jakieś, to musi być rozciągnięte w czasie. Dzięki temu możemy się poznawać, możemy myśleć o swoich charakterystykach, o swoich walorach. To są natomiast tego typu jurorowanie, tego typu spotkania związane z takimi warsztatami krótkimi, bo to 2-3-dniowymi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przede wszystkim te dzieci ośmielić. Otworzyć, ośmielić i przekonać, że to, co one wiedzą o śpiewaniu i to, co one przeżywają podczas śpiewania, jest słuszne. I to jest, to nic więcej nie trzeba. Poprawianie, owszem, gdzieś tam związane z oddechami, z trzymaniem mikrofonu, z emocjami, które mają być znalezione, czy które szukamy w tekście tak naprawdę, a nie tylko i wyłącznie na ekspresji wokalnej. To są wiele wypadkowych, ale z dziećmi się świetnie pracuje tego typu. Ja nie myślałem jeszcze nigdy o tym, żeby być nauczycielem śpiewania, albo to nienawidzę tego słowa trener wokalny. To jest w ogóle coś innego. No. To mi się kojarzy z salonem mięsnym.
3: Mniej więcej. Mocne.
4: No, straszne, był trener wokalny. To, żeby kogoś uczyć śpiewu albo dzielić się z nim jakąś wiedzą związaną ze śpiewaniem, z muzyką, to trzeba być jego przyjacielem.
3: To jest takie podejście, które aż budzi we mnie takie odczucie, że każdemu bym życzył takiego czy jurora, czy właśnie przyjaciela jak Janusz Radek, bo czuję, że tutaj byłyby tylko dobre rady, a nie jakieś tam obsztorcowywanie, że coś się zrobiło źle, tylko raczej takie skupianie się właśnie na tym, co robi się dobrze i żeby to rozwijać. To jest chyba też najważniejsze w sztuce zawsze.
4: Przede wszystkim szukamy walorów, szukamy tego, co jest w człowieku piękne. Czy to jeśli chodzi o śpiewanie, czy o grę na instrumencie i wtedy ten ktoś staje się twoim uczniem, ale to na zasadzie partnerskiej, ale oczywiście też z drugiej strony jest postrzeganie tego, który dzieli się tą wiedzą jako człowieka, który no jest mistrzem, prawda? Jest kimś, kto zaufał, że obydwoje tych ludzi jest gotowych do tego, żeby przyjmować to dobro, jednocześnie je rozwijać i przyswajać do siebie, przysposabiać do siebie.
3: Też zgadzam się co do tego, że młodzi ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co chcą przekazać innym, co opowiedzieć wręcz o sobie.
4: Dokładnie tak jest. Tak, trzeba szukać tego, co człowiek chce powiedzieć. Szukać w nim obrazów, wyobraźni i przekładania tego na język muzyki. Myślę też często o śpiewaniu w takich dołach. Się okazuje, że cały czas pracowałem nad środkowymi skalami, nad górami, uwielbiałem szerokie pasma w tych górach, no bo to mi dawało swoją charakterystykę. Lubię tam śpiewać, o. Ale dół, czyli jakiś rejestr, w których na przykład znajduję parę ciekawych rzeczy związanych z powietrzem. Gospodarka powietrzem jest niesamowicie ważna. To jest coś takiego, że przy dołach i przy średnich rejestrach, w zależności od tego, jaką ilość powietrza wypuszczasz i jak koncentrujesz się na dźwięku, na jego krągłości, to są takie niuanse, które powodują, że może być ten głos w dole bardzo ciepły, z takim tak zwanym piachem na przykład, dosyć rozszerzony i on wtedy jest niesamowicie ciepły. Ta liryka w niskim śpiewaniu bardzo mi się podoba ostatnio.
3: Ale powiem ci, że jak ciebie teraz tak słucham, to naprawdę byłbyś świetnym nauczycielem i że nawet parę takich drobnych lekcji można tutaj wyłapać podczas tej rozmowy, chociażby względem kontroli swojego oddechu właśnie.
4: Tak, oddycham ogólnie, jestem wielkim fanem oddychania i to jest, to związane jest i z atakiem na przykład różnych dźwięków, z rozpoczęciem na przykład refrenu, który zazwyczaj powinien być dynamiczny i to też jest związane z... Bo młodzi ludzie, a w ogóle no, wokaliści mają coś takiego, że kiedy nie dbają o gospodarkę oddychania, czyli o gospodarkę powietrzną, często mają taki lęk, taki stres związany z dociąganiem do końca frazy, z zakończeniami, które kończą się zazwyczaj przy braku tej świadomości, kończą się takimi zdechniętymi dźwiękami.
3: I buzie często są przy tym jeszcze czerwone takie, albo już purpurowe nawet.
4: Purpurowe, to samo jest związane z myśleniem o tym, to oczywiście podczas tylko i wyłącznie podczas ćwiczenia, pracy, że musisz myśleć, żeby ta piosenka miała swój, żeby na przykład piosenka była jak fale, żeby miała różne kulminacje, żeby ona dopływała do pewnego momentu zrozumienia przez ciebie i przez widza, a potem znowu odpuszczania, tak żeby widz i żebyś ty sam również miał możliwość weryfikowania, żeby to było cały czas, za każdym razem trochę inne. Żeby za każdym razem była ekscytacja tekstem, który na przykład śpiewa się już 300 raz, no w moim przypadku są takie piosenki, ale i wtedy ta technologia już taka, już ugruntowana gdzieś z tyłu głowy, ona jest tak naturalna i tak mechaniczna, że dokładasz sobie następne rzeczy związane z interpretacją, związane nawet z patrzeniem na ludzi, w jaki sposób moderujesz ich odbiór. To już jest wyższa szkoła jazdy. To są sytuacje, w których jesteśmy. W tym jest jakaś psychologia też nawet. W tym jest jakiś czar, jakaś magia, dzięki którym publiczność mówi tak, ten facet ma charyzmę, albo ta kobieta ma charyzmę. To śpiewanie jest wciągające. Ono w żywym odbiorze jest bardzo, ale to bardzo wchodzące w pamięć. Zapamiętuje się coś takiego.
3: No nie bez powodu w takich przypadkach mówi się o tej słynnej niewidzialnej energii albo o fluidach różnych. czy to między muzykami, czy to właśnie między osobą występującą na scenie i publicznością. Do tej arcyciekawej rozmowy z Januszem Radkiem za chwilę wrócimy w audycji Niezły Gość i zastanowimy się, jak to można te wszystkie energie przekuć na coś bardzo konkretnego.
2: Niezły Gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Janusz Radek. No to rozmawialiśmy już o tym, jak można energię, oddech przekuć, emocje oczywiście też, na konkretne dźwięki, i jak się nad tym zastanowić, to jest naprawdę wielka moc, kiedy osoba śpiewająca na scenie ma pełną wiedzę, żeby to zrobić. I można to robić na przykład w Krakowie. I tam będzie pewien szczególny koncert. Hrabi Symfonicznie, w którym będziesz brać udział.
2: Ja się bardzo cieszę, że hrabi mnie zaprosili, że powiedzieli: stary, powinieneś zaśpiewać piosenki, nasze songi, bo są songi. Ja je wcześniej słyszałem. W ogóle kontakt z tymi ludźmi mam już od dłuższego czasu. Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy uczestniczyli w takim wielkim przedsięwzięciu, które się nazywało Kabaret Potem, razem
1: z Torem. To było 15 lat przed, jeszcze przed Hrabi, prawda?
2: No to... Tak. To były dawne czasy, kiedy ja spotykaliśmy się na takim festiwalu Fama.
1: No znam, grałem tam nawet.
2: Oczywiście. Coś, co już nie istnieje, bo tak się kiedyś nazywało, że to była kultura studencka albo scena studencka, czyli taka akademicka, nazwijmy to, kampusowa.
1: Tak, w Świnoujściu festiwal. Tam Marek Grechuta między innymi, z tego co pamiętam, debiutował.
2: I gdzieś ten model, ten smak żartu, ten absurdalny często, jest mi bliski. Więc to, że mnie zaprosili, wydaje mi się, że też gdzieś wypływa z tego, że jesteśmy przy wspólnym stole, jeśli chodzi o estetykę. I bardzo się z tego cieszę.
1: Czyli hrabi dzwoni, zaprasza i się, mówiąc krótko, nie odmawia. To nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły.
2: Tak, z wielką przyjemnością. W tym jeszcze wszystkim oczywiście uczestniczy Marcin Kołaczkowski, który jest reżyserem, menadżerem, jednocześnie też przyjacielem i współuczestnikiem tego całego wydarzenia.
1: Dużo dostałeś materiału do śpiewania, bo tam jest między kogo rozdzielać. No na szczęście tych piosenek też jest bardzo dużo, bo jak rozmawiałem ostatnio z Dariuszem Kamysem, mówił chyba ponad 100 piosenek w karierze hrabi na przestrzeni tych 22 lat.
2: Tak, to jest cała wywrotka piosenek. Ja dostałem piosenki i teraz zaczynamy rozmawiać, już od jakiegoś czasu zaczynamy rozmawiać o charakterze tych piosenek, o tym, w jaki sposób połączyć ten aparat symfoniczny, a jednocześnie nie zgubić piosenki kabaretowej, chociaż to jest złe określenie. Ja bym teraz znalazł... to jest teatr. Oni tworzą teatr, oni są świetnymi aktorami. To już nie jest kabaret, to jest kabaret teatralny, to jest teatr kabaretu. O, dobra, niech tak będzie, teatr kabaretu. A piosenka w kabarecie, piosenka w teatrze jest czymś, no, nieodzownym. Więc jeśli podczas swojej działalności napisali tyle piosenek, więc myślę, że to jest świetny pomysł, żeby wreszcie pokusić się, żeby właśnie przy aparacie symfonicznym, na tak dużej scenie i przy tak dużym audytorium, zaśpiewać, przedstawić te piosenki z jednej strony żartobliwe, ale tak naprawdę ta żartobliwość jest w tekście. Tam już nic nie trzeba robić, to trzeba zaśpiewać, to trzeba trochę zagrać i to trzeba wydobyć przede wszystkim z tekstu. Teksty są genialne.
1: Bardzo się ucieszyłem, jak mi właśnie Dariusz powiedział, że między innymi będzie piosenka Andrzeju, którą wykona nie tylko Joanna Kołaczkowska, ale też właśnie w tercecie z Olgą Szomańską i Kasią Nosowską. Tobie się też trafiły jakieś ciekawe właśnie duety albo całe chóry wręcz z tymi piosenkami.
2: Tak, ja mam solową piosenkę Łysy Pan. To jest prześpiewana piosenka. Ona jest bardzo powściągliwa. Tam tekst jest bardzo prościutki i trzeba go zaśpiewać na 100% na poważnie. Z pełnym wachlarzem popisu wokalnego. Tam jest takie przełamanie, że w pierwszym momencie jest coś bardzo klasycznego, coś bardzo takiego pomnikowego wręcz, a potem jest zaskoczenie, o którym teraz do końca też nie mogę powiedzieć, ale zaskoczenie, które przełamuje, które powoduje, że znajdujemy się w bardzo współczesnym świecie. Z tej klasyki znajdujemy się w bardzo współczesnych realiach.
1: A co sobie w ogóle pomyślałeś, kiedy dowiedziałeś się, że jest w ogóle taki pomysł, by przedstawić te piosenki kabaretu Hrabi w sposób właśnie taki symfoniczny. Chociaż to jest takie umowne oczywiście, bo tam będą przeróżne gatunki muzyczne. Od jazzu przez rock po hip-hop nawet, jak sobie tam wszystko posprawdzałem. Ale no jednak ta orkiestra i orkiestracje są, prawda? Aranże na poważnie jak najbardziej.
2: Ja kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takim spektaklu Jerry Springer The Opera. I muzycznie to był po prostu totalny konglomerat wszystkiego tego, co w materii muzycznej powstało, jeśli chodzi o piosenkę, jeśli chodzi o teatr muzyczny, jeśli chodzi o wodewil, czy muzykę klasyczną. I pomyślałem, że jeżeli to jest w jakimś sensie pomyślane, żeby wykorzystać, bo aparat symfoniczny jest czymś, Z jednej strony bardzo zobowiązującym, takim formalnym, no bo się rozpisuje olbrzymią partiturę, olbrzymi aranż, ale z drugiej strony daje to możliwość niesamowitej siły. Niesamowitej siły, a jednocześnie bardzo subtelnego śpiewania, bardzo subtelnego przekazywania, bo się ma z tyłu aparat, przy którym się można oprzeć, przed którym można się skonfrontować, można go w jakiś tam sensie zdyskontować i pokazać i liryczne sytuacje, bardzo śmieszne, groteskowe, ale i horrorowe, i tragiczne, wręcz takie przerażające, a ten z tyłu aparat jest taką poduchą, tak to sobie wyobrażam. I teraz nie ma żadnego niezobowiązującego myślenia o konwencji. Każda konwencja się mieści w tym wszystkim. Możemy zagrać coś bardzo popowego, coś bardzo rock'n'rollowego, coś bardzo właśnie wodewilowego, coś klasycznego, ale spina to wszystko aparat symfoniczny. Więc ta symfonika, która będzie z tyłu, ona oczywiście jest istotna, ale ona jest czymś w rodzaju scenografii muzycznej. Tak jak mówię, w tekście jest zawarte wszystko, więc nie martwię się o to, że te piosenki mogą stracić swoją jakąś dynamikę, siłę, przekaz pierwotnie wymyślony. Tam cały czas to będzie. Będziemy na takiej olbrzymiej poduszce, poducha symfoniczna, na której będziemy odgrywać i przedstawiać zamysły kabaretowe. Dobra, niech tak będzie, kabaretowe piosenki.
1: To ta poducha to musi być naprawdę bardzo duża i wygodna, skoro to jest symfonia, ale tak sobie też pomyślałem, że chociażby Metallica miała już taką sytuację przecież parę ładnych lat temu i to się udało, więc czemu i kabaret Hrabi miałby na tym polec? Zresztą ja w ogóle, broń Boże, nie myślę tak nawet w takich kategoriach.
2: Nie, ale umówmy się też, że aparat symfoniczny też trochę nas wartościuje. No. To powoduje, że możemy coś zrobić szerzej, że to ma swój wyraz jakiś taki zdecydowanie głębszy. I ja lubię grać z orkiestrą. Lubię z nim oddychać. No, orkiestra, dobra orkiestra zawsze świetnie. O właśnie, znowu oddychanie. Doskonale współgra z kimś, kto z jednej strony jest częścią tej orkiestry, a z drugiej strony jest na samym piedestale, no, na jakimś podwyższeniu i ma bardzo duże bezpieczeństwo właśnie dzięki tak rozbudowanemu aparatowi.
1: No tym bardziej, że o te orkiestracje, o aranże symfoniczne dbają naprawdę konkretne nazwiska. No tutaj pierwsze z brzegu, chyba takie najbardziej znane mi się wydaje, przynajmniej znane dla szerszej publiczności, czyli Krzysztof Herdzin chociażby.
2: Krzysztof, tak. No, wspaniały liryk. To jest człowiek, który potrafi rozpisać orkiestrę albo rozpisać piosenkę z fenomenalnymi wstępami. Krzysztof doskonale wprowadza w nastrój piosenki, w jego wnętrze jakimś bardzo pięknym, rozbudowanym wstępem. Zawsze mi się podobało Krzysztof.
1: No on też chyba współpracował, popraw mnie jeśli się mylę, z niedawno zmarłym Janem A.P. Kaczmarkiem i ja byłem w ogóle zdruzgotany. To dwa dni temu raptem chyba była ta informacja podana, że nasz polski kompozytor, laureat Oscara, no niestety już nie żyje.
2: No tak, to jest potężny wkład Krzysztofa, ponieważ Krzysztof orkiestrował wszystkie te melodie, te harmonizował wszystko to, co wymyślił pan Kaczmarek.
1: Do tej Tauron Areny za moment wrócimy w naszej rozmowie, a przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Janusz Radek.
0: Niezły gość w Rock Radiu. 103.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Janusz Radek. Rozmawialiśmy teraz o koncercie Hrabi Symfonicznie wraz z gośćmi. Jesteś jednym z tych gości. Już mówiłeś, że będziesz śpiewał pieśń solo, ale też grasz w miejscu chyba dla siebie szczególnym, prawda? Czyli w swoim mieście, w Krakowie. Chociaż z tego co wiem, rodowitym Krakusem, krakowianinem nie jesteś, ale z tym miastem jesteś, czy byłeś związany bardzo, bardzo mocno.
2: Tak, od 87 roku mieszkam w Krakowie. Studiowałem, teraz mieszkam w Wieliczce, tak naprawdę pod Wieliczką, ale mam blisko do Tauru na Renie, więc to nie będzie problemu. Kraków, wiadomo. Jestem też związany z repertuarowo mocno z Krakowem, bo swoje początki zaczynałem od Piwnicy pod Baranami i od liryki krakowskiej. Nagrałem taką płytę Serus Madonna, zresztą wróciłem trochę do tego materiału znowu, bo się okazuje, że tego rodzaju pieśni, tego rodzaju wzruszenie, tego rodzaju liryka jest potrzebna znowu. No, potrzebujemy takiej duchowości.
1: Wiadomo, są mocne skojarzenia, jeżeli chodzi o bohemę tak zwaną, czyli ludzi, którzy współtworzyli przeróżne rzeczy, od Marka Grechuty poprzez Piwnicę pod Baranami, aż po ciebie chociażby, prawda, też się kojarzysz. I to jest miasto z taką duszą, z klimatem, prawda, to zawsze chyba wpływa na artystów czy ludzi tam interesujących się sztuką. Więc to jest też dobre miejsce dla takiego koncertu jak Hrabi Symfonicznie.
2: Tak, dobrze, że zaczynamy od Krakowa. Nie wykluczone, że będziemy z tym jeździli, że pojedziemy i odwiedzimy jeszcze parę innych miejsc, parę innych miast. Też dobrze, że to jest Tauron Arena i też dobrze, że od razu jest to z takiej wysokiej poprzeczki, przy takiej ilości publiczności. To jest dobrze jest zacząć na dużej scenie.

0: Tak, jak najbardziej. Ale z tymi scenami różnymi w Krakowie to też miałeś do czynienia od tych wielkich po małe, bo z tego, co ja słyszałem, to ty nawet gdzieś tam z Pankrokiem byłeś powiązany.
1: No, Pankrok może mieć też twoje duże sceny. To...
0: Ale kojarzy się raczej z takimi, wiadomo, małymi klubami, prawda?
1: Tak, no tak, jak byłem młody, a było to dawno, zajmowałem się Pankrokiem i podobało mi się to rzeczywiście. To był taki... Pankrok ma to do siebie, że się gra prosto, bez skomplikowanych przebiegów, ale dzięki temu jest to wszystko bardzo sugestywne i bezpośrednie, mocne.
0: Miałeś podobno w ogóle bardzo ciekawy zespół, znaczy jeżeli chodzi o nazwę.
1: No tak, ale to pomijam w swojej fotografii. To był początek lat 90. I przyznam się, że też to wynikało z tego, że mieliśmy kolegę, który sprzedawał kasety. I te kasety, wyobraźcie sobie Państwo, produkowało się w liczbie 20-30 tysięcy i to były rzeczy takie punk rockowe, nagrywane gdzieś na czterośladzie, w domu, w piwnicy, więc jak najbardziej anturaż też punk rockowy. I nagrywane to było, i to były takie nazwę to punk rock publicystyczny. Trochę polityczny, trochę obyczajowy, z użyciem wszelkich niestosownych wyrazów. To była ciekawa rzecz, a oprócz tego zarabialiśmy na tym pieniądze, bo to był taki small business, no po prostu to się sprzedawało na różnych jarmarkach, na tak zwanych łóżeczkach takich polowych, albo na kocykach, i ten człowiek to po prostu sprzedawał po różnych tam miejscach, od Smakowa po Nowy Targ, Kraków, Skawiny i tak dalej. To było bardzo, bardzo dawno.
0: No to jest takie punkrockowe, czy w ogóle rock'n'rollowe dream come true.
1: Tak.
0: A tym bardziej, jak się zespół nazywa, no powiedzmy to głośno, Gównoprawda.
1: Gównoprawda. Ta nazwa i pojęcie jak najbardziej jest aktualne, no dzisiaj całkowicie uniwersalne, no ponadczasowe. Jeśli chodzi o niektóre prawdy, które są głoszone z mównic i politycznych, i kręgów obyczajowych, to po prostu jest, nic się nie zmienia.
0: Na początku lat 90. to musiało brzmieć no co najmniej mocno, prawda? Tym bardziej po przemianach społeczno-politycznych w kraju.
1: Tak, w jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak, ponieważ to w takim obiegu, nazwijmy to oficjalnym, to nikt się nie odważał na czegoś, na tego typu wyznania, a funkcjonował właśnie taki rynek, no tak samo, nie wiem, ja myślę, że to gdzieś podobnie chyba też wynikało to z całej produkcji disco-polowej. Przecież to też było gdzieś na chodnikach sprzedawane. Muzyka chodnikowa jak najbardziej wpisuje się też w tego rodzaju produkcję.
0: No też, to taki białostocki punkrock, można powiedzieć tak, sobie.
1: Centrum disco-polo, czyli oczywiście Białystok, a myśmy tu robili pod Krakowem dokładnie to.
0: Tak, a zostało ci coś właśnie z tego punkrockowca? Nie tylko pytam muzycznie, ale też i światopoglądowo.
1: To znaczy ja czasami mi się podobają rzeczy, które są poza systemem. I to ta poza systemowość gdzieś jest w takim moim myśleniu o tym, że warto być jednak nieco przekornym, ponieważ przyciąga to ludzi, publiczność, która zostaje na stałe. Bo budujesz swoją wiarygodność. Nie jesteś, nie robisz, znaczy twoje flirty z systemem są na tyle powierzchowne, że pozwalasz sobie na pewną autonomię. I dzięki temu nie jesteś w tym systemie jakimś elementem nieodzownym, nie wpisujesz się do tak zwanego targetu, nie czerpiesz z targetu, a czerpiesz z tych ludzi, którzy podobnie myślą jak ty i podobno mają charakterystykę, estetykę. Ale wiesz, to zastanawiam się nad tym, że właśnie, wiesz, jesteśmy w dosyć ciekawych czasach, żyjemy, a byłoby o tym pogadać, ale to nie jest jakby temat naszej rozmowy, ale wyobraźmy sobie, że w sytuacjach takich przełomowych, a nie wykluczone, że takie istnieją, tylko że nie dostrzegamy ich do końca, że w takich strukturalnych przełomach, które teraz są, to jest ewidentne, wręcz jeśli chodzi o geopolitykę, to taka wypowiedź punk rocka, czyli krótka, dynamiczna, pełna protestu i pełna mówienia bezpośrednim językiem. Bezpośrednim językiem, bez żadnych zahamowań, bez żadnych obwarowań obyczajowych, a już na pewno nie bez obwarowań kodyfikacyjnych, które teraz funkcjonują bardzo często, związane z językiem nienawiści, mową nienawiści, czy też obrażaniem ludzi. I teraz taki punk rock, wyobraź sobie, w takim tym całym systemie gładkiego i poprawnego mówienia, tak, czy on by mógł mieć taką swoją potrzebę, taką swoją legalizację, kiedy wyszłoby trzech wkurzonych, żeby nie powiedzieć inaczej, albo trzy dziewczyny, albo trzech facetów i zaczęłoby pluć swoją niezgodą na to, że coś się dzieje, że ktoś kogoś robi wiadomo w co, albo że na przykład przejąć trochę z kabaretu kpinę z warstwy politycznej, która w jakimś sensie, uważam, moim zdaniem, nie obsługuje ważnych aspiracji społecznych, które są.
0: A to ja jak najbardziej się zgadzam, a co do komentarza pan Krokowego do jakiejkolwiek sytuacji, to myślę, że gdybyśmy sobie włączyli cokolwiek z dyskografii, chociażby Dezertera na przykład, albo KSU, to byłoby cały czas aktualne.
1: Jasne. I niewykluczone, że kiedy już tak te wszystkie, wszystko stanie się taką poprawną miałkością i myślę, że może właśnie Kabaret Hrabi ma to coś w sobie, że na pewnym poziomie abstrakcji on cały czas jest atrakcyjny, ponieważ nie jest tylko i wyłącznie przysposobiony do tego czasu, który jest teraz. Oni operują uniwersaliami, oni operują czymś, abstrakcją, która jest ponadczasowa.
0: Tak, i dlatego też o tych i skeczach, i piosenkach pamięta się po latach, do nich się wraca w ogóle, chociażby za pomocą YouTube'a niezawodnego. A są kabarety, które aktualnie gdzieś tam, wiadomo, występują w telewizjach, są nagrywane jakieś tam różne programy, ale to wszystko jest takie właśnie rozmyte teraźniejszością.
1: Tak, czas je po prostu szybko weryfikuje.
0: Tak. I za chwilę to już przestaje być jakkolwiek zabawne.
1: Dokładnie.
0: No, na ten temat to moglibyśmy gadać godzinami, chociaż jeszcze w pewien sposób do polskiego kabaretu za moment nawiążę podczas naszej rozmowy. A przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Janusz Radek.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Janusz Radek jest dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio. No i jak tu chciałem nawiązać jeszcze do ogólnie polskich kabaretów, tak przewrotnie troszeczkę oczywiście, ponieważ ty miałeś jakiś czas temu taką sytuację parę razy, że musiałeś się przebrać klasycznie. Wiadomo, no, chłop przebiera się za babę, to śmieszy wszystkich, ale ty się przebierałeś na przykład w programie Twoja twarz brzmi znajomo. I to kilkukrotnie. Tam za Sławę Przybylską, Macy Gray czy Montserrat Caballé. No naprawdę to budzi respekt, że można tyle twarzy i co więcej stylów muzycznych przedstawić w wiarygodny sposób.
2: Nie mam z tym problemów, ponieważ zazwyczaj na scenach teatralnych, na których występowałem, grałem właśnie takie przedziwne postacie, bo wracając do tego Jerry'ego Springera, tam grałem takiego zbuntowanego transwestytę, który akurat z martwych powstał i który pluje na cały świat, jest złorzeczy mu, to raz, a druga rzecz przedstawia wizję swojego panowania. Innym razem, znowu w Śnionocy Letniej, grałem Puka, czyli Puk to jest zupełnie stworzenie transgeniczne, transcendentalne, stworzenie, które funkcjonuje na zasadzie tak potężnego dziwadła i tak wszechobecnego w każdych elementach i przyrody, i baśni, i ludzkiej namiętności. On jest po prostu tysiącami cząstek. Ten Puk, którego zagrałem 20 chyba 5 lat temu w Śnionocy Letniej w reżyserii Wojtka Kościelniaka i do muzyki Leszka Możdżera, on gdzieś w jakimś sensie jest tą moją łatwością przysposabiania siebie, swojego śpiewania, takiego wymodelowania siebie, bardzo plastycznej zdolności do tego, żeby być nie to, że kobietą, albo transwestytą, albo zmartwychwstałym dziwadłem, tylko wyciągania, opowiadania tą postacią, bycia tą postacią.
1: Znowu wracamy tutaj do tej opowieści w piosence.
2: Tak, tak, jak najbardziej, bo zasadą piosenki jest to, że scena powoduje, że jesteś nierealny, a jednocześnie opowiadasz o realnym człowieku, o realnych sprawach, opowiadasz, ale jednocześnie językiem transcendencji, czyli tym językiem jakimś takim, który jest sztuczny, no, sztuka jest sztuczną materią, prawda? Materią, no, połączeniem materii i ducha, bo ty jesteś materialny, ale to, o czym śpiewasz, jak przedstawiasz, tworzysz całą aurę, która jest czymś całkowicie niezrozumiałym. I teraz jeżeli masz być postacią, masz być Mercy Gray, czy masz być rock'n'rollowym piosenkarzem, czy punkowym wojownikiem.
1: Bo tam w Prince'a się też wcielałeś, prawda? Czy Stevena Taylora z Aerosmith?
2: Oczywiście Prince jest moim ulubieńcem. To jest fakt, którego strasznie dużo czerpałem, ale starałem się myśleć o piosence i starałem się myśleć o postaci, żebym gdzieś tam był i ja. Nie tylko chodzi o sam sposób śpiewania, bo to nie było najważniejsze, bo musiałem być nim w pewnym sensie, ale ta emocjonalność związana z piosenką, z przekazywaniem sensu tej piosenki, to już byłem ja. To bezwzględnie opowiadałem o sobie, to była moja narracja. Mimo że w postaci Prince. To jest dosyć skomplikowane i wiem, że na pierwszy rzut ucha przy słuchacza będzie coś jak, co ten Radek gada, co za wątpliwość, ale słuchajcie, tak naprawdę coś, co jest najbardziej podniecające na scenie i myślę, że na scenie kabaretowej, to jest ciągła improwizacja, to jest ciągła niepewność w pewności, bo pewność to jest ten szkielet, który się ma, a niepewność to są wszystkie te momenty w tym czasie rzeczywistym, które wiążą się z energią z ludzi, od ludzi, które wiążą się z improwizacją, którą no, hrabi uwielbia przecież. Kiedy oni sami często się gotują na scenie, bo znajdują coś, co jest wynikiem sceny, wynikiem chwili, co nabudowuje to, co na początku sobie gdzieś tam założyli i zawsze jest jakimś dodatkiem, jest jakąś wartością dodaną do tego, co widzimy na scenie. Dlatego nam się to podoba, bo to jest nieoczywiste, nieprzewidywalne. Nieprzewidywalność na scenie jest najciekawsza.
1: No to zawsze są właśnie te takie dreszczyki emocji, ta adrenalina właśnie i to też na pewno całej ekipie pozwoliło i pomogło przełożyć to chociażby na język, nazwę to język w cudzysłowie, spadkobierców, których uwielbiam i o których też miałem przyjemność porozmawiać ostatnio z Dariuszem Kamysem.
2: Tak, tak, tak, oglądałem, tutaj moje dzieci uwielbiają. Ja teraz trochę na to nie mam czasu, przyznam się szczerze, ponieważ skupiony jestem przede wszystkim na tym, co sam robię. Ale rzeczywiście, nie, teraz mi akurat przyszło coś do głowy takiego, że mamy takie chwile u nas w rodzinie, że oglądamy bajki dla dorosłych. Nie wiem, czy pamiętasz Kobuszewskiego siedzącego w fotelu.
1: Mm-hmm, tak.
2: Lat 50., początek 70., kiedy ten to nagromadzenie absurdu, potem przedstawiane w formie takiego teatru, teatrzyku, takiego wręcz dziecięcego teatrzyku, mówiącego o bardzo poważnych ludzkich namiętnościach. W sposób właśnie taki bajkowy, taki trochę z przymrużeniem oka, w krzywym zwierciadle. Genialny pomysł. I stąd myślę, że też to jest ta tradycja chyba hrabi, bo cudownie jest odnajdywać w nich całe ukorzenienie polskiego kabaretu. To, że oni nie są licencją. To nie jest licencja, nie wiem, różnych programów rozrywkowych, które kupujemy z Holandii. Oni są wolni od tego. To jest też wiodąca charakterystyka tych ludzi, że oni nie są licencją. Oni są twórczy.
1: Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, to jeszcze tak sobie pozwolę wspomnieć, że współcześnie to wiadomo, jak się dziennikarz szykuje do rozmowy, to robi tak zwany stalking na Instagramie. Widziałem tam ciebie w anturażu lasu, na przykład jak czyścisz pantofla gdzieś tam w lesie, albo stoisz w lesie w Zabrzu chyba. Lubisz las, zdaje
2: się. Nie, lubię las. Akurat ten pantofel to się tyczył takiego prowokacyjnego mojego monogramu, który się nazywa Nocy, też zrobionego 12 lat temu, który też jest takim pokazaniem wszystkich wampirów scenicznych, takich wampów, takich trochę wydmuszek, które wyglądają w jakiejś formie, są sugestywne, ale tak naprawdę w środku niewiele mają. I tam jest duży sarkazm, tam jest duża kpina z pewnych postaci scenicznych. Ale tu bym nawiązał, gdzieś chciałbym wziąć, złączyć te, złapać wszystkie sznurki tej mojej dzisiejszej wypowiedzi i skończyć trochę na sobie, nieskromnie, bo mam taki cykl trochę kosmiczny, taki cykl mówiący o właśnie tej aspiracji, tego dążenia. Mimo że mam 56 lat, to ja non-stop chcę coś udowadniać. Chcę sobie coś podnosić cały czas poprzeczkę wyżej. Nawet i w tym śpiewaniu, i w tym wyobrażeniu świata, wyobrażeniu kontaktów, relacji z ludźmi. Ten kosmos, myślę, nawet ze względów takich perspektywicznych, kosmos jest w ogóle nowymi odkryciami geograficznymi. To jest nowe wyzwanie. Nie wiem, czy się tym interesujemy, czy to jest w ogóle w takim jakiejś debacie publicznej, czy mówi się o tym szeroko, ale zauważ, że to, co robi Elon Musk, to, co robi cała sfera kosmosu, tego wojskowego, który można zobaczyć w działalność, nie wiem, Chińczyków czy Amerykanów, ale to, że w pewnym momencie okaże się, że człowiek będzie mógł transportować przedmioty, rzeczy, całe jakieś dobra w przestrzeń kosmiczną i budować tam nowe instalacje. Ten kosmos jest niesamowicie przyciągający. I piosenki, które teraz zacząłem robić od jakiegoś, nie wiem, roku, półtora roku, one mówią o wyzwaniu. One mówią o chęci dążności do czegoś. Do nowych relacji, do nowych przestrzeni, do nowego zadawania sobie trudu, nie tylko łatwości życia, ale trudu. Podoba mi się to i znajduję tu gdzieś tam jakąś korelację z tym, co wynika z mojego słuchania i fascynacji i Republiką, i dobrym kabaretem, i dobrym przesłaniem, i ciekawością siebie jako takiego. Mam nadzieję, że to wszystko znajdziemy również na tym spotkaniu hrabi symfonicznie.
1: A to już we wtorek, 28 maja, więc tuż.
2: Już we wtorek!
1: No właśnie. A tak jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś o tym kosmosie i cały czas o tym, że są trudy, a nie łatwości, To jest ta piękna łacińska sentencja, która cały czas gdzieś pobrzmiewa w mojej głowie, odkąd się uczyłem łaciny w liceum. Per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. To jest cały czas prawda, największa.
2: Cały czas prawda, zdecydowanie. Tylko ci, którzy patrzą w gwiazdy, osiągają sukces, wielowymiarowy sukces, i duchowy, i materialny. Ci, którzy stoją i patrzą pod nogi, po prostu stoją.
1: I to jest piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za to, że tak fajnie się z tobą gadało. Janusz Radek był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu.
2: Bardzo się cieszę. Dziękuję państwu.
0: Niezły gość w Rock Radiu. 103 i 8 FM.

0: i 8 FM.
1: Myślę sobie, że